0: Johnny, gdzie ty idziesz?
1: O!
0: Gdzie idziesz?
1: Ja idę do domu.
0: O, ciocie, kup mnie jednego.
1: No. Moja żona mnie zabije.
0: To się boisz twojej żony?
1: Jupę, zapoliwę. Moja kobieta waży 350 funtów.
2: Get together.

0: Co, co, co?
1: Nie możesz chodzić! Śmiecić daleko, śmiecić do krzyku!
0: Badruj mnie, nie badruj mnie!
1: Ale nie wiem, Julia, badruj mnie, ty krzykaj, ty pijaku!

0: You're listening to Grizzly Radio. Thanks for tuning in.
1: Everybody, live it up. Było to w lesie, zima przygrywał.

Pan ładne piosenki, ej, rozweselcie chłopcy i panienki, ej, rozweselcie chłopcy i panienki, a wy

lat miałem, gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Tak się ludzie dziwowali, śpiewaj, że dali. Nawet mi do kapelusza pieniądzki kładli. W chicagowskim mieście to mnie poznali. I mały władciu tak mnie nazwali.

0: flaszkę i kiełbasę niesie. Komoter flaszkę i kiełbasę niesie. Jedni piją, drudzy tańczą, banda ładnie gra. A basista smyczkiem grywa i okiem mruga.
1: Hi everybody, this is Jigga Fortin from Grizzly Rock and Polkas here on GrizzlyRadios.com. Want to remind you, you can hear us every Saturday at 1 p.m., the new time on Sundays at 12 p.m., again on Mondays at 5 p.m., Tuesdays at 9 a.m., and Wednesdays at 5 p.m. here on GrizzlyRadios.com on the Polka Station. Thanks for listening.

0: Hej tam, skrzypaki, zagrajcie nam starodawną góralską melodię.
1: No już ci, zagramy. Raz, dwa.

na środku pola rośnie topola. Powiedzże mi, moja lubo, czy będziecie moja? Powiedzże mi, moja lubo, czy będziecie moja? Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedzże mi, moja lubo, czy będziecie moja? Powiedzże mi.

moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja.

0: Well, thank you very much. You go honky style for you right there. Watch one of vocals with one called the Haystack Polka.
1: Nie pojadę, trzeba robać nie będę, fulę w pójdę, dom rozwalę, gospodarz.

wyglądała. On chciał się z nią żenić, ona nie chciała. Franiu, nie trap się za tą kochanką, Franiu, nie trap się, bo

víc, trochę potańcuję, trochę chcę wypić. Jak wyknę jednego, wezmę drugiego. Przecież mam dwa nogi, trzeba być równo. Nie pójdę do domu, choćbyś błagała. Mam dość tu gorzoły, dość do jedzenia. Niech się chałupa wali, mnie nie obchodzi. Mam dużo znajomych, nikt nie odchodzi. Hey, da, da, da, da, da. Yeah, we gonna have good time, everybody. We gonna have

everybody, dance everybody, happy as can. Yeah, tak mi się spodoba. Yeah, well, I'm also saying goodbye, that's it, yeah. Będziemy się bawić aż do ostatka, ale ci tańcują dziadek i babka. Nie pójdę do domu, ja tu zostanę. Wszyscy się tak bawią, ja ciebie nie chcę. Ty możesz mieć chałupę, ja o to nie dbam. Ja chcę dziej płyty, bo ich zawsze gram. Będę sobie śpiewał i wypiję se. A jak mi się zachce, to potańczę se. La, la, la, la, la, la, yeah. Goodbye, Kubaszka. I don't want to see you no more. No, no, no.